0: kanały 12-16, słuchaj, 12-16, kanał 15-31, kanał 15-31,
1: przez 24-50.
0: Channel 1216, 7 channel 6 hertz, 1 5 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6 hertz, 6